Namle, Joe, ne? Chio benke mi. Ni wo june ke june. Soup mu imo wo sel. Soup mu imo wo sel.